0: Inta magila umuagumilwa mabasaba bo tardi.
1: Ya betene betene kashimo kan kegumi.
0: Mie da mugumi so Ezekiel igumi kambe ni uko waninyu.
1: Ya pali jombile wale wale maji. Wala nini kwa
0: sasa. Mie vina yoko sahakana. Mie riga fugula muchitro wanele wa baki kiti. Mie funa diboloi. Wewe funa diboloi. Mie.
1: Wewe sasa mimi funa nyimbo nyimbo kai kama ndi mimi ndi mwa Eduardo Karimu ndi ndi funa mimi ndi funa yeka loga wene.
0: Ah. Bye. Niwi waso ze keli mukano chukua tema to.
1: To beto domi kujira ujoba domi kujira kujira ne to beto kate davi.
0: Dimingu.
1: Dimingu kujira ne na
0: to kate. Kate no vuma.
1: Ma domi kujira ne zaji no bodo.
0: Eh. Ejo to chiba.
1: No chira domi ko we so domi kujira to beto ku kujira dawe ne.
0: Leo tabana so ze keli mukano chukua tema.
1: Keli mukano sija ngata.
0: Yaba. Ejiji boendo chumoyo. Boyo ila gumi maningo.

0: Radio Mosambiki msora choka vdelga dukati kota lai chipo nirumihakan radio Zambezi yangu karipo uniasa karipo kamana ni hakelela hamucho kabdelga ando wampula afari linya ni woka tula bondia
1: bondia
0: nchina mapuro alafrenyu
1: nesu nesu abondi
0: nana vekela wakulele nchina
1: yes armando
0: Amwe Elias Armando maproshe na Ahmata Nyurame.
1: Wampule distriti urapale. Urapale.
0: Urapale. Wampule ichiposhe ni aveke lenyo?
1: Kampawela urafiki jazz.
0: Urafiki jazz. Na mfendela pani?
1: Na mfendela mwarekala.
0: Ani hanya pani?
1: Kukina Rafaele.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaka Nelito.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaka Onia.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaka Nensi.
0: Mhm. Mamalelia.
1: Komalelia.
0: Mhm. Uwasaka noroma prone waseha kavale.
1: Washa kava. Kini kete mpaka ogeresa.
0: Mhm. Mhm. Mhm. Ilelo vai sabado uwasaka vale puno halo rokerecha.
1: Ah, so kala mtego sa ogeresha sa hapa biela.
0: Mm-hmm. Ichipu ya Rafiki Jazz kale tipani?
1: Edi dulwa.
0: Ratu yoni hanya pani?
1: Edao mkakiwa iti mambu bato.
0: Ichipu na kadri wala mashamba jazz. Kaira, neno?
1: Mashamba jazz, mashamba jazz.
0: Wani niri achani ichipu hawe?
1: Mkukolele?
0: Ichipwesheni ya mashamba jazz? Vijana? Haya ntwe?
1: Mkivaho
0: Tata karipo na mashamba jazz?
1: Mashamba jazz, si.
0: Nihonsukurela ni ukume mwenchi mwenye kwa radio Mosambiki wakuma wampula.
1: Brigade.